0: dobro jutro. Kamenca je tu i šta mu fali radio.
1: 95.4 radio majstra.
2: Majstral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
3: Nije pustamo radio, majstral.